ukungasebenzi kakuhle, ukungafuni ukuphumeza, kodwa umboniso wefakhethi esifuna ukuphumeza. Kanye kumbini woqoqosho lwezopolitiko lokungasebenzi kakuhle, apho bathi kulungile bayeke batyhale, kodwa siyakuqinisekisa ukuba ayisebenzi. Sibuyele kumanqaku ethu aphambili. Amapolisa amabini eMpuma Koloni adutyulwe abulawa ngexesha lokuphanga. Amadoda amemelele ngokusilela ukukhusela amanina kumngcelele womthandazo ekuhuleni. Usihlalo we-PSC uphawula ngokucacileyo ukungafuni kweenkokheli zezopolitiko ukuphumeza imigaqo-nkqubo karhulumente. 011 Radio, The Pulse of Josie, iindaba zifundwa nguBongiwe Mthini.